0: kameneka
1: ulira
0: obusoga tusete uliwe waleto baba chabazinga akoba ati ni kwao obusoga tusete nabakoba enoni program yonkeba eba ku radio kuno ulirwa kubiri lata chabazinga yasima yena bakungali kuulira obusoga tusete yo nobone walanga tesiri